0: Do zwiedanie!
1: Na zdrowie! Do zwiedanie!
0: Do zwiedanie!
1: Do zwiedanie! A przyjdzie tak, że...
0: Do zwiedanie!
1: Do zwiedanie!
0: A, do zwiedanie! Do zwiedanie!
1: Do zwiedanie!
0: Do zwiedanie!
1: Man spricht es do zwiedanie!
0: Sag mir nicht, wie ich soll sprechen! Do zwiedanie!
1: Do zwiedanie, albo na akcent!
0: Do zwiedanie!
1: Do zwiedanie!
0: Do zwiedanie! Ja, das geht denn nicht weg? Nichts mit dem.
2: So, wir gehen da vorne ein bisschen.